0: Halo. Halo.
1: Halo.
0: Ongera ijwi tukumve neza.
1: Halo.
0: Halo, waramutse neza? Aha, mwaduhaye umwana.
1: Nanye ndewe mfite imyaka 14.
0: Ufite imyaka 14? Aha. Witwa ndese? Witwa?
1: Mwine.
0: E tumwine, tumwine ufite imyaka ingahe? E, nako nayumvise 14. Utuye hese?
1: Kamate.
0: Utuye?
1: Kamate.
0: Ni mu kahe karere?
1: Kanyagatare.
0: Nyagatare, aha. Inkuru yacu wayumvishije? Aha. Ni ikihe kintu wakuyemo?
1: Uko nanjye nakwiga kugira neza umuntu aba nasanze ku nzira. Nasanga wenda afite imitwarire iremereye nkamufasha, yaba akuze
0: twaba
1: tungana.
0: Nkamufasha. Yego, urakoze cyane. Sanzwe wumva ikiganiro Soma Nsome?
1: Oya. Zaza nyumva.
0: Yego, urakoze cyane. Sawa.